bez wody. Janne zmuszuj ty, zwykną do samoty. Żonim se tak, jak ja zachodzi, palę wogiowa, zawsze protesty.